Zmieńczkę na tobie za ręką. Tupo. Zmieńczkę na tyle na obanta w czempu. Tupo. Zmieńczkę kuricy, kresie sumcum, lasek na blata baczoł. Kanifuja na obanta.